0: mehr Musik der letzten Jahre und die Hits von heute bei 2010.
1: Rozrzedzenie jest spektaklem, sobie przed spektaklem możesz iść i się wyciszyć, a później przychodzisz taki wyczekiwany na spektakl.